0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom tak przeszłym, jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.
1: Dzień dobry, ze studia w Sydney witam Państwa bardzo serdecznie Joanna Borkowska-Surucić. Miło mi spotkać się z Państwem w środę 17 czerwca. A oto co przygotowaliśmy na dzisiejszą audycję. Za chwilę Dariusz Paczyński przekaże Państwu skrót najważniejszych wydarzeń Radia SBS. Usłyszymy także specjalnie przygotowany przez Radio SBS podcast z ostatnich wydarzeń Mistrzostw Świata FIFA 2026. Następnie temat dnia. Organizacja Narodów Zjednoczonych z zadowoleniem przyjęła porozumienie pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, uznając je za kluczowy krok w kierunku pokojowego rozwiązania konfliktu. Porozumienie opiera się na zawieszeniu broni na wszystkich frontach wojny, w tym również w Libanie. Dowiemy się, jak trwałe jest więc to porozumienie. Po wiadomościach wrócimy do Mistrzostw FIFA 2026 w rozmowie Darka Paczyńskiego z naszym korespondentem sportowym Piotrem Pokorskim. A następnie w drugiej części programu zmienimy temat i zaprosimy na pierwszy odcinek serii Śladami historii Polski w cieniu Góry Kościuszki. Spotkamy się z parą, którą połączyła pasja do podróży i historii Polski, z Agnieszką Kowalczyk i Marcinem Zdrojewskim. A teraz już czas na wiadomości radia SBS.

17 czerwca. Zaczynamy od doniesień z Australii. Premier Anthony Albanese pochwalił Wielką Brytanię za pójście śladem Australii i wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Rząd utrzymuje, że jego rozwiązanie stało się wzorem dla innych państw rozważających podobne ograniczenia. Liderka partii One Nation, Pauline Hanson, po raz pierwszy w swojej 30-letniej karierze politycznej wystąpiła dziś w australijskim National Press Club of Australia, gdy partia One Nation stara się wykorzystać rosnące poparcie społeczne. Najnowsze sondaże wskazują, że partia wyprzedza zarówno Australian Labour Party, jak i koalicję Liberal Party. Według najnowszych sondaży senator Hanson zajmuje pierwsze miejsce w rankingu preferowanego kandydata na stanowisko premiera Australii. Australijska gospodarka zmierza w kierunku spowolnienia, które, jak twierdzi Bank Rezerw Australii. Prezes Banku Centralnego Michelle Bullock powiedziała, że inflacja wciąż utrzymuje się na zbyt wysokim poziomie, a tempo wzrostu gospodarczego musi osłabnąć, aby popyt ponownie znalazł się w równowadze z podażą. Bank centralny pozostawił główną stopę procentową, tak zwaną cash rate, bez zmian na poziomie 4,35%. Australijczycy wkrótce dowiedzą się, czy tymczasowa obniżka podatku akcyzowego na paliwa zostanie przedłużona po zakończeniu tego miesiąca. Doniesienia ze świata. FBI udaremniło plan ataku na galę UFC zorganizowaną przy Białym Domu. Powołując się na wpis dyrektora agencji Kasha Patela, według amerykańskich mediów podejrzani mieli rozważać wykorzystanie dronów z materiałami wybuchowymi, ataki na tłum oraz szturm na bramę Białego Domu. Wołodymir Żeleński domaga się negocjacji z Rosją przed nadchodzącą zimą. Według prezydenta Ukrainy rozmowy mogłyby się odbyć w Szwajcarii, Turcji, USA lub jednym z krajów Bliskiego Wschodu. Wołodymir Żeleński przekazał, że podczas spotkań w ramach szczytu z przywódcami G7 poruszył kwestię obrony przeciwlotniczej dla swojego kraju. Osobno o możliwości produkcji takiej broni rozmawiał z Donaldem Trumpem. Ukraina przeprowadziła udany atak na moskiewską rafinerię ropy naftowej, największy zakład petrochemiczny w obwodzie moskiewskim. Wołodymyr Żeleński powiedział: to uczciwa odpowiedź na rosyjskie ataki i odpowiedź na przedłużenie wojny, która musi zostać zakończona. Doniesienia z Polski. Pełnomocnik prezydenta USA do spraw ułaskawień Ed Martin porównał Zbigniewa Ziobrę do Donalda Trumpa, mówiąc, że jest on bezpodstawnie ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości i nie zrobił niczego, czego nie robiliby jego poprzednicy. Ukraina nie otrzymała jeszcze od Polski samolotów bojowych MiG-29, jak przekazał wiceszef MON Cezary Tomczyk. Zaznaczył on, że nie została dopięta sprawa transferu technologii dronowych, które Kijów miał przekazać polskiemu wojsku w zamian za byłe radzieckie maszyny. Sędzia Łukasz Piebiak został odsunięty od czynności służbowych, jak poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak zaznaczył, decyzja ma związek, cytat, z nadzwyczajnym ciężarem zarzutów stawianych sędziemu. Piebiak jest podejrzany o posłużenie się podrobionym testamentem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zdementowało we wtorek informacje o tym, jakoby rząd planował zobowiązać właścicieli domów o powierzchni powyżej 60 metrów kwadratowych do przyjmowania pod swój dach emigrantów. Wpisy informujące o rzekomych planach rządu pojawiły się w mediach społecznościowych. Ze sportu. Polska tenisistka Maja Chwalińska otrzymała tak zwaną dziką kartę, umożliwiającą jej udział w głównym turnieju Wimbledonu bez gry w kwalifikacjach. Choć finalistka French Open zajmuje obecnie 21 miejsce w światowym rankingu.
Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy bez większych zmian i wynosi 2 zł 58 groszy. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 71 centów. Skrót najważniejszych doniesień na podstawie informacji SBS News oraz Polsat News przygotował Dariusz Paczyński, SBS Polish.

0: Przenosimy się na boiska World Cup FIFA 2026. Wczoraj Nowa Zelandia zremisowała z Iranem 2-2 w Los Angeles. Byliśmy tam świadkami szalonego meczu, który po pierwszej kolejce będzie kandydatem do starcia turnieju. Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2, do przerwy było 1-1, choć Iran był bliżej trafienia na 3-2. Ostatecznie wynik spotkania nie uległ zmianie i obie ekipy uzyskały po punkcie. Francja i Senegal w pierwszej połowie niemal uśpiły cały stadion i widzów. Wicemistrzowie świata po przerwie zaczęli w końcu grać. Ostatecznie trójkolorowi rozpracowali defensywę Senegalu kapitalnymi podaniami oraz wielkością Mbappe, co dało bezcenne zwycięstwo 3-1 na początek rywalizacji. Irak ostatni raz na Mistrzostwach Świata grał w 1986 roku, a Norwegia w 1998. Dla obu reprezentacji był to powrót na mundial po wielu latach nieobecności. Te zespoły, zwłaszcza Norwegowie, miały więc coś do udowodnienia. W pierwszej połowie zobaczyliśmy aż 3 bramki. Dwie z nich zdobył Erling Haaland. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną Norwegii 4-1. I wreszcie spotkanie, które dopiero co się zakończyło. Absolutny przebój pomiędzy Argentyną a Algierią. Jak warto wspomnieć, sędzią głównym w tym spotkaniu był Szymon Marciniak. I oczywiście, jak wielu ekspertów przewidywało, Argentyna zdobyła 3 gole, to znaczy Messi strzelił 3 bramki. Spotkanie zakończyło się 3-0 dla Argentyny. Wielokulturowa tożsamość Australii jest uznawana za jeden z największych atutów drużyny australijskiej. Po ich zwycięstwie w inauguracyjnym meczu Mistrzostw Świata przeciwko Turcji, ekspertka do spraw mediów sportowych dr Nasia Bachfen uważa, że reprezentacja narodowa odzwierciedla różnorodne pochodzenie kulturowe, które współtworzyło współczesną Australię. Jako przykład wskazuje doświadczonego zawodnika Socceroos Aziz Becic, którego rodzice mają turecko-cypryjskie korzenie. Jej zdaniem pokazuje to, że piłkarze mogą jednocześnie utrzymywać silne więzi zarówno z Australią, jak i z Turcją. Dr Bachfen podkreśla, że sukces reprezentacji nie wynika wyłącznie z umiejętności sportowych, ale również z bogactwa doświadczeń i perspektywy.
1: Now, because of patterns of migration over time, this...
0: Ze względu na historyczne wzorce migracji, to co obserwujemy w Australii w przypadku takich zawodników jak Aziz Becic ma miejsce również w innych krajach. Tak mówi dr Nasia Bachfen, podkreślając, że migracja od dawna wpływa na piłkę nożną na całym świecie. Skład Socceroos, liczący 26 piłkarzy, wybrany przez Tony Popowicza na Mistrzostwa Świata,

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: Na wszystkich frontach wojny, w tym również w Libanie. Jak trwałe jest więc to porozumienie? To porozumienie stanowi kluczowy krok w kierunku pokojowego rozwiązania konfliktu. Sekretarz generalny wyraża głęboką wdzięczność za konstruktywną rolę Pakistanu, Kataru, Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Turcji oraz innych państw regionu, które wspierały negocjacje prowadzące do zawarcia porozumienia. Sekretarz generalny ma nadzieję, że strony wykorzystają nową dynamikę i zintensyfikują wysiłki na rzecz ostatecznego rozwiązania tego konfliktu. To rzecznik ONZ Stefan Dujarric, który w imieniu sekretarza generalnego Antonio Guterresa powitał porozumienie pokojowe zawarte przez USA i Iran. Szczegóły porozumienia zostały ujawnione w poniedziałek przez irańskiego wiceministra spraw zagranicznych Kazema Gharibabadiego. Poinformował on, że w ciągu najbliższych 60 dni będą prowadzone negocjacje, dodając, że Teheran odpowie na wszelkie naruszenia ustaleń. Ogłoszenie zostało nadane przez irańską telewizję państwową. Stany Zjednoczone zostały zmuszone do podpisania memorandum kończącego wojnę z Islamską Republiką Iranu i Frontem Oporu. Shehbaz Sharif ogłosił trwałe i natychmiastowe zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach amerykańskiej wojny przeciwko Iranowi i jego sojusznikom. Premier Pakistanu poinformował, że osiągnięto porozumienie kończące amerykańską wojnę przeciwko Iranowi. Prezydent USA Donald Trump potwierdził zawarcie porozumienia w mediach społecznościowych, autoryzując pełne otwarcie cieśniny Ormus dla żeglugi oraz natychmiastowe zniesienie blokady morskiej prowadzonej przez Stany Zjednoczone. USA i Iran mają podpisać porozumienie pokojowe w Szwajcarii w najbliższy piątek. Wiceprezydent USA J.D. Vance uważa, że porozumienie może zmienić oblicze regionu, jeśli Iran będzie przestrzegał swoich zobowiązań. Jeżeli Irańczycy będą przestrzegać tego porozumienia, zasadniczo odmieni ono Bliski Wschód na najbliższe 50 lat. Zakończy wojnę, uczyni Bliski Wschód bardziej atrakcyjnym dla inwestycji. Oznaczać będzie większy dobrobyt i niższe ceny energii dla Amerykanów. Premier Australii Anthony Albanese również z zadowoleniem przyjął porozumienie, zaznaczając jednak, że minie jeszcze trochę czasu, zanim skutki wielomiesięcznych walk zostaną całkowicie zażegnane. Podkreślił, że australijski rząd będzie wspierał działania na rzecz trwałego zakończenia wojny, która pochłonęła tysiące ofiar na Bliskim Wschodzie i wywołała historyczny kryzys energetyczny. Chcemy zakończenia konfliktu i mamy nadzieję, że właśnie do tego doszło. Musimy jednak pamiętać, że nie oznacza to powrotu do normalności z dnia na dzień. Powrót do normalności zajmie co najmniej wiele miesięcy. Chcemy również docenić wysiłki Pakistanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Turcji i innych krajów pośredniczących. Jednak powodzenie porozumienia zależy od utrzymania zawieszenia broni na wszystkich frontach konfliktu. Przed zawarciem umowy prezydent Trump ostrzegał Izrael, aby nie zaprzepaścił porozumienia, kontynuując działania wojskowe przeciwko wspieranemu przez Iran Hezbollahowi w Libanie. Mimo to premier Izraela Benjamin Netanyahu podkreśla, że będzie nadal wykorzystywał południowy Liban jako strefę buforową, chroniąc mieszkańców północnego Izraela przed atakami Hezbollahu. Jak bezpieczne jest więc to porozumienie, czy może jeszcze zostać storpedowane? Laura Blumenfeld, analityczka z Uniwersytetu Johna Hopkinsa i była doradczyni Departamentu Stanu USA do spraw Bliskiego Wschodu, uważa, że nie jest to proste rozwiązanie konfliktu. Nie nazwałabym tego porozumieniem pokojowym. Powiedziałabym raczej, że jest to umowa zakładnicza, ponieważ ceną zapłaconą przez Stany Zjednoczone za zniesienie blokady będzie około 8 miliardów dolarów dochodów z ropy, które Iran uzyska w ciągu tych 60 dni przedłużonych negocjacji. Jej zdaniem do czasu podpisania umowy w piątek może wydarzyć się jeszcze bardzo wiele. 5 dni na Bliskim Wschodzie to jak 50 lat gdziekolwiek indziej na świecie. Wszędzie są siły gotowe pokrzyżować plany. Sądzę, że pojawi się pewien żal po

0: podpisaniu porozumienia, gdy każda ze stron zacznie przedstawiać je jako własny sukces. Chodzi nie tyle o samo porozumienie, co o to, co nastąpi po nim. To przecież walka nie tylko o kwestie nuklearne, ale także o wpływy w regionie. Rewolucyjna ideologia ajatollahów Iranu zakłada usunięcie z regionu wielkiego szatana, czyli Stanów Zjednoczonych. Z kolei Ameryka chce stworzyć warunki do rozwoju i dobrobytu, również w regionie Zatoki Perskiej. Stawką są więc znacznie większe kwestie, dlatego pojawi się pewien żal po podpisaniu porozumienia. Izraelczycy, reprezentujący niemal całe spektrum polityczne, uważają, że porozumienie jest katastrofą dla Izraela, a ich krytyka skierowana jest przeciwko premierowi Benjaminowi Netanyahu. Były premier Ehud Barak powiedział publicznemu nadawcy Izraela, że kraj płaci cenę za pychę i ślepotę Netanyahu oraz za próby manipulowania prezydentem Trumpem. Yair Lapid, który zamierza odsunąć Netanyahu od władzy w nadchodzących wyborach, powiedział, że porozumienie zapowiada się jako jedna z najbardziej szokujących porażek izraelskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Laura Blumenfeld nie jest zaskoczona takimi reakcjami. Dla Izraela oznacza to próbę przeprowadzenia jeszcze kilku uderzeń w Libanie, zanim utraci możliwość eliminowania Hezbollahu. Przywódcy państw G7 mają omówić szczegóły porozumienia pokojowego między USA a Iranem podczas szczytu w Evian w tym tygodniu. Państwa europejskie już wcześniej wyraziły poparcie dla zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie podczas wspólnego wystąpienia z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Donald Trump stwierdził, że porozumienie zostało już podpisane jeszcze przed oficjalną ceremonią zaplanowaną na piątek 19 czerwca w Szwajcarii. Cieśnina jest już częściowo otwarta. Jak wiecie, trwa jeszcze poszukiwanie min, statki zaczynają już przepływać, a w piątek szlak będzie całkowicie otwarty. Chociaż po raz pierwszy od dłuższego czasu na horyzoncie pojawiła się perspektywa pokoju, jego osiągnięcie wciąż nie jest w żaden sposób gwarantowane. Materiał Alana Lee z SBS News przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.
1: SBS Audio.
2: Naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karwata hai.
7: Far from the partisan politics.
2: Wiadomości w ponad 60 językach, muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
1: sbs.com.au/audio.
0: Witam po reklamie, przed mikrofonem Joanna Borkowska-Surucić i zapraszam do wysłuchania dalszej części programu. Za chwilę wracamy do Mistrzostw FIFA 2026 w rozmowie Darka Paczyńskiego z naszym korespondentem sportowym Piotrem Pokorskim. W drugiej części programu zmienimy temat i zaprosimy na pierwszy odcinek serii Śladami Historii Polski w cieniu Góry Kościuszki. Spotkamy się z parą, którą połączyła pasja do podróży historii Polski, z Agnieszką Kowalczyk i Marcinem Zdrojewskim. Jeszcze trochę sygnału FIFA 2026 i po sygnale, i po piosence We Are Champions, Piotr Pokorski i Darek Paczyński.

0: Witam Państwa ponownie. Łączymy się z reporterem sportowym Piotrem Pokorskim. Witaj, Piotrze.
1: No więc witam Cię, reporterze sportowy, również, ponieważ przejąłem pałeczkę po Tobie. Ty byłeś pierwszym reporterem sportowym SBS-u, polskiego programu SBS, a ja przejąłem

0: po tobie pałeczkę, a no i jestem z tego dumny. Natomiast
1: dziękuję bardzo.
0: Wracając do stadionów, prawda? No więc mecz Argentyna-Algieria, ostatni mecz, to znaczy nie ostatni dzisiaj, bo ostatni jest właściwie Austria-Jordania, ale mecz bardzo ważny Argentyna-Algeria, w którym występuje Lionel Messi, mający ochotę zdobyć króla strzelców wszechczasów Mistrzostw Świata, występujący po raz szósty na Mistrzostwach Świata. Ciekawostką jest to, że mecz sędziuje polska ekipa, to znaczy Szymon Marciniak jako sędzia główny i sędziami liniowymi są też Polacy, ponieważ on występuje zawsze ze swoim zespołem sędziowskim.
1: Wspaniała wiadomość, że sędziuje właśnie Marciniak i jego ekipa. No to będziemy oglądać właściwie spotkanie, czy obędzie się z jakimiś kontrowersjami, czy bez kontrowersji.
0: Tak, no miejmy nadzieję, nasz sędzia Marciniak jest jednym z najlepszych sędziów świata, także myślę, że nie da plamy. A w poprzedniej grupie, w innej grupie, w grupie I, Francja spotkała się z Senegalem i wygrała 3-1. No i tu właśnie Kylian Mbappé, francuski zawodnik, strzelił dwie bramki i on ma ochotę zostać królem strzelców tych mistrzostw, co by było rekordem, ponieważ byłby drugi raz pod rząd królem strzelców, co się jeszcze nie zdarzyło w historii. Więc Francja wygrała z Senegalem 3-1. Przypomnę, że Senegal jest kontrowersyjnym mistrzem Afryki i uznawany jako czarny koń tych mistrzów.
1: Tak.
0: A ponieważ Senegal wygrał Mistrzostwo Afryki, ale został zdyskwalifikowany i tytuł został przyznany Maroko. Więc mamy tak jakby dwóch mistrzów Afryki, oficjalnych i nieoficjalnych. W każdym razie Senegal na pewno jest silną drużyną. To, że przegrał z Francją 3-1, to tylko jeszcze bardziej świadczy o tym, że Francja jest faworytem tych mistrzostw.
1: Tak.
0: I to wcale nie jest mylne.
1: I ja uważam natomiast, że jeśli o króla strzelców, jak powiedziałeś, to jest bardzo poważny kontender, chyba w osobie Haalanda i właśnie Irak, Norwegia już strzelił bramki.
0: Tak.
1: No ten Haaland to tak gra, tak strzela. Ja oglądałem jego mecze sprzed mundialu, no to jest niesamowite.
0: Tak, Haaland oczywiście i też strzelił dwie bramki, więc idą, jak to się mówi potocznie, łeb w łeb z Mbappé. Haaland strzelił dwie bramki, wiadomo, Haaland wielki, olbrzymi człowiek,
1: tak. Mężczyzna.
0: Jakbym go nazwał gentle a giant, po angielsku tak to się określa, czyli taki łagodny gigant. A widać było, jak wychodził na boisko, to bardzo fajnie, ciepło odnosił się do chłopców, tych, którzy tam pomagają. Ci młodzi, tacy dzieci wychodzą z zawodnikami, rozmawiał z nimi, a obejmował ich taki, był bardzo ciepły rzeczywiście. No więc Haaland, no Norwegia wygrała z Irakiem 4-1, więc też idzie potocznie mówiąc łeb w łeb z Francją.
1: Tak.
0: Jest to bardzo silna grupa, ponieważ Francja, Norwegia, a obydwa zespoły są, pretendują do bycia faworytem, prawda?
1: Tak, i do tego jeszcze mają wspaniałych
0: ten
1: graczy właśnie,
0: tak.
1: Takich jak Mbappé i Haaland, którzy na pewno będą kontenderami do najlepszych strzelców w tym turnieju.
0: Jeszcze
1: to jest
0: Senegal
1: ciekawe.
0: W tej grupie jest Senegal, tak, który jest bardzo silny. Także prawdopodobnie Irak będzie tylko dostarczycielem punktów. Próbował w pierwszej połowie, próbował walczyć, a ciekawostką jest, że trenerem Iraku jest były trener Australii, Australijczyk Graham Arnold. A także Graham Arnold prowadzi Irak. No i Irak rzeczywiście piękną bramkę strzelił Hussein i rzeczywiście stawiał się, próbował walczyć w pierwszej połowie, no ale niestety w drugiej połowie chyba opadli z sił. Zresztą no, Norwegowie są fizycznie bardzo dobrze przygotowani.
1: Tutaj jeśli chodzi o Iran, to rzeczywiście przechodzi przez trudne czasy ta drużyna, bo ma bardzo trudne sytuacje na lotnisku, wpuściają ich tylko w dzień gry i zaraz po zakończonym meczu kazali im opuścić Stany Zjednoczone.

0: zjednoczone i oni próbowali nawet interweniować do FIFA, ale FIFA nie chce im w ogóle pomóc. Na pewno dla graczy jest to bardzo zła sytuacja, że nie mogą się zrelaksować, czy są pod takim stresem.
1: No tak, bo Iran właśnie wybrał na siedzibę Meksyk i ma swoją siedzibę w Meksyku i za każdym razem jak mecze są rozgrywane w Stanach Zjednoczonych, to muszą przejeżdżać przez granicę, to prawda. A faktem jest, że stadiony, jeżeli chodzi o stadiony, no to 11 stadionów jest w Ameryce, a tylko 5 stadionów jest poza Ameryką. Także to są niby mistrzostwa meksykańsko-kanadyjsko-amerykańskie, ale Meksyk ma tylko 3 stadiony, a Kanada 2. Te amerykańskie stadiony są przepiękne, są olbrzymie, przepiękne. Na przykład stadion w Dallas jest całkowicie przykryty i klimatyzowany. Co prawda nie znajduje się on w Dallas, tylko w Arlington, to tak jakby w Newcastle w porównaniu do Sydney, a w mieście, które tylko 400 tysięcy mieszkańców liczy. I ciekawostką jest, że w tym mieście nie ma w ogóle publicznego transportu. Nie ma tam autobusów, nie ma metra, nie ma pociągów, nie ma tramwajów. Nic, po prostu nic. nie istnieje publiczny transport.
0: To jest generalne tak w Ameryce, że transport jest bardzo na niskim poziomie, prawie nie ma, w niektórych miastach zupełnie. A jeszcze jak mówisz o tych stadionach, to właśnie słyszałem refleksje widzów i ludzi, którzy nie byli, są strasznym pierwszy raz na tych stadionach, pod bardzo właśnie dużym wrażeniem stadionów, ale co ciekawsze, te stadiony wybrane do Mundial to nie są jeszcze największe. Ameryka ma jeszcze większe stadiony niż te obecne.
1: No tak, te stadiony mają od 60 do 80 tysięcy pojemności, które są, więc prawdopodobnie Ameryka ma jeszcze większe stadiony. No, faktem jest, że stadiony są rozrzucone po całej Ameryce, bo są w Nowym Jorku, są w Miami, są w Atlancie, w Seattle, w Kansas City, więc drużyny, no nie wiem jak to się ma do ochrony klimatu i do tak zwanego śladu węglowego, bo niektóre drużyny liczy się, że będą musiały przebyć około 9 tysięcy kilometrów samolotami, żeby z jednego miejsca na drugie się przenosić i grać. No więc to nie jest chyba najmądrzejsze.
0: Absolutnie.
1: Ale no wiadomo, są też te przerwy przecież na niby nawodnienie, które 3 minuty w każdej połowie, a tak naprawdę to są komercyjne przerwy po to,
0: na
1: żeby...
0: ogłoszenia telewizyjne.
1: Tak, dokładnie.
0: Bo te gry właśnie tak, na reklamy, na ogłoszenia, bo przecież za tym idą miliardy dolarów i to na pewno się za tym kryje, bo w to nikt nie mógłby uwierzyć, dlaczego nagle 3-minutowe przerwy.
1: Tak, bo przecież na przykład właśnie w Dallas, gdzie stadion jest całkowicie kryty i klimatyzowane i robią przerwę na nawodnienie przecież to, także to jest oczywiście bez sensu. Praktycznie rozgrywa się walka o trzecie miejsce, więc dzięki temu Australia ma bardzo dużą szansę na awans.
0: Teraz
1: mamy 3 punkty. Praktycznie mówi się, że 4 punkty wystarczą, żeby awansować z trzeciego miejsca.
0: No
1: także czy wystarczy nam remis, żeby jeszcze jeden remis i będziemy mieli pewność, że wyjdziemy.
0: Oby tylko Australijczycy nie grali na remis, bo jak zaczną grać na remis, to przegrają.
1: Tak, ale świetnie grali, jak do tej pory Australijczycy zagrali piękny mecz, chociaż no cały bronili się przez cały mecz, ale świetnie kontratakowali.
0: Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę i do usłyszenia następnym razem, Piotrze.
1: Pozdrawiam wszystkich kibiców piłkarskich. Pa.
0: Dariusz Paczyński, SBS Polish.
2: Wybierz sbs.com.au/polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.

po tych emocjach sportowych troszkę wyciszenia i też taka mała ciekawostka, mianowicie dzisiaj 17 czerwca w 1939 roku urodziła się polska piosenkarka i tancerka, wykonawczyni przeboju Gdy mi ciebie zabraknie, Ludmiła Jakubczak. I po tej piosence spotkamy się oczywiście z naszymi gośćmi. Posłuchajmy.

A teraz już zapraszam do rozmowy z naszymi gośćmi, z Agnieszką Kowalczyk i z Marcinem Zdrojewskim.

0: Mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu niezwykłą parę, która w tej chwili znajduje się w Polsce.
1: Tak, tak, znajdujemy się w Warszawie. Najbardziej związani jesteśmy z Warszawą. Ja korzeniami z Wielkopolski, a Marcin tutaj właśnie
2: z Warszawy.
0: Przedstawiam panią Agnieszkę Kowalczyk i pana Marcina Zdrojewskiego. Dlaczego spotkaliśmy się teraz na antenie? Przede wszystkim dlatego, że byliście niedawno w Australii, prawda? Odwiedziliście Australię.
1: Tak jest. Wybraliśmy się do Australii z takiej szczególnej okazji dosyć.
0: To zaraz powiecie mi, jaka to była szczególna okazja, ale z tego, co tutaj się dowiedziałam, zacznijmy może od pani Agnieszki, że jest podróżniczką, kolekcjonerką oraz pasjonatką historii Tadeusza Kościuszki. W związku z tym, że jest pani tak zafascynowana postacią Tadeusza Kościuszki, to zdobyła pani górę Kościuszki w Australii.
1: Tak, to wszystko prawda. No i właśnie głównym powodem przyjazdu do

0: Australii było takie troszkę nietypowe uczczenie 280. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki. Właśnie poprzez zdobycie szczytu, tym bardziej, że akurat termin naszej wyprawy zbiegł się z urodzinami Tadeusza Kościuszki z 4 lutego. Byliśmy troszeczkę później oczywiście, ale taki był zamysł, aby tą rocznicę uczcić.
1: A czy może pani zdradzić tajemnicę, skąd się ta fascynacja wzięła? Jak to się zaczęło?
0: Ja zawsze mówię, że to nie ja wybrałam Kościuszkę, tylko Kościuszko mnie troszeczkę wybrał. Kiedyś słyszałam takie zdanie dotyczące filozofii aborygenów, które powtarzam od bardzo dawna i przy każdej prezentacji, że aborygeni twierdzą, że to nie my patrzymy na jakieś rzeczy i wybieramy sobie obiekt, tylko ten obiekt ma taką moc, że my musimy w jego kierunku patrzeć.
1: I, to ciekawe.
0: I ten Kościuszko tak na mnie podziałał, kiedy zetknęłam się z tą postacią. Stwierdziłam, że jest no tak niezwykłą jak na swoje czasy, ale nie tylko jak na swoje czasy, ale taką osobą ponadczasową, że zwróciłam się w jego stronę, ale też troszeczkę z takiej przekory, ponieważ kiedy właśnie pierwszy raz usłyszałam o Kościuszce i o wszystkich jego tutaj dokonaniach, pomyślałam, że no niemożliwe, żeby taka osoba bardzo świetlista była. Ja na pewno znajdę jakieś wady, jak zacznę zgłębiać historię. No i zaczęłam tych ujemnych stron szukać i szczerze mówiąc, im głębiej wchodziłam w temat, tym okazywało się, że jednak są te plusy i bardzo dużo niezwykłości. Natomiast ta pasja trwa od 2017 roku.
1: Z tego co wiem, to Kościuszko był po prostu bardzo fajnym też człowiekiem i całkiem normalnym, bo przecież też przechodził różne momenty w swoim życiu. Był biedny. Wiem, że tańczył podobno dla pieniędzy, na przykład z kobietami, czyli był, to się nazywało, funk dancer, tak jest. A poza tym był bardzo uzdolniony wszechstronnie. Nie był tylko wspaniałym dowódcą, ale też pianistą dobrym, także on miał masę talentów w ogóle, a przede wszystkim był skromnym człowiekiem z tego, co wyczytałam o nim. To wszystko czytamy, są różne zbiory, ludzie piszą o nim różne rzeczy. Tak naprawdę, no to zawsze jest to pewnego rodzaju research, no bo tak do końca nie wiemy. Nikt go osobiście nie poznał z nas, prawda?
0: Oczywiście, natomiast przetrwały po dzień dzisiejszy pamiętniki, które nie są źródłami historyków, którzy bardzo często starali się gloryfikować Kościuszkę lub przedstawiać różnego rodzaju swoje interesy własne. Natomiast pamiętniki przedstawiają Kościuszkę w opisie takim bardzo osobistym i tam bardzo często jest określany jako osoba, która kiedy się go poznało, miało się wrażenie, że zna się go od wielu lat, nie budował barier, bardzo dobrze się z nim rozmawiało, jako osoba taka szczera, serdeczna, dla której prawda była na miejscu pierwszym.
1: Bronił bardzo chłopów, ludzi biednych, starał się wszystkim pomagać, że był niezwykły. Jeżeli chodzi o pana Marcina Trojewskiego, bo tutaj wyczytałam z kolei, że pan gromadzi pamiątki z powstania listopadowego, tak?
2: Tak, u mnie jest temat niby zbliżony, ale jednak już trochę po Kościuszce. Natomiast też no, historia Polski. Temat Królestwa Polskiego, czyli dokładnie no, interesują mnie lata od 1815 roku po Kongresie Wiedeńskim, kiedy nastąpił wtedy nowy podział i ładu po wojnach napoleońskich w Europie. Powstaje Królestwo i po 15 latach wybucha powstanie listopadowe w 1830 roku i trwa do prawie końca 31. I ten cały okres tych 16 lat jest tematem mojego kolekcjonerstwa. Natomiast ona jest zupełnie inne od tego, co kolekcjonuje i w jaki sposób Agnieszka.
1: Męskie no ale to właśnie, to powiedzcie teraz właśnie, jak to jest inne, na czym polega ta różnica i jak to się też dzieje, że jednak współpracujecie razem. Jesteście parą na co dzień?
0: Tak, jesteśmy parą.
1: Zostawiamy to pytanie prywatne.
2: Tak, jesteśmy parą, jakby i kolekcjonerstwo nasze, i bycie parą, i wszystko, co się dookoła dzieje, jest piękne. I
1: czy jest to wasza taka wspólna, współgra to wszystko i to jest wasza wspólna pasja, prawda? Jeżeli chodzi w ogóle o historię.
2: Zdecydowanie uważam, że tak. Natomiast ja chwilami mogę powiedzieć o Tadeuszu Kościuszce, że on mnie po prostu prześladuje.
1: Aha, czyli jest pan trochę zazdrosny.
2: No powiem, że w sumie tak, bo tak jak tutaj Agnieszka powiedziała, tematem samego Kościuszki zajęła się w 2017 roku postacią i kolekcjonerstwem przedmiotów z nim związanych. U mnie temat powstania listopadowego trwa około 30 lat. No często jeździmy też na przykład po Polsce przede wszystkim na giełdy, na targi staroci, po antykwariatach i tak dalej. Ja mam też no, dużą bazę kolegów, znajomych, kolekcjonerów, antykwariuszy i jeżdżę wszędzie gdzieś razem. Okazuje się, że większość tych moich kolegów, których od lat prosiłem, żeby pamiętali o mnie i o moim powstaniu listopadowym, żeby dzwonili, jak coś im się trafi z mojego tematu, żeby zadzwonili, to oni wszyscy pamiętają teraz już o Tadeuszu Kościuszce i w dodatku zazwyczaj mają coś już dla Agnieszki, często jeszcze ona dostaje od nich

0: prezenty. Ja mówię, ludzie, hola, hola.
1: To do mnie najpierw trzeba się zgłaszać,
0: Kościuszko, tak.
2: Kościuszko zaraża. To jest temat, który kiedy wejdzie się tak troszkę głębiej, on zostaje przy osobie. Także...
0: To prawda. Więc wiele osób jakby tutaj też zagłębiło się w ten temat kościuszki. No, moje listopadowe troszkę jest z boku, ale ja się nie poddaję i dążę cały czas do tego, żeby i mój temat gdzieś był znajdowany i cały czas jest.
1: Wystawy organizujecie najróżniejsze, ale czy też piszecie pracę?
2: Pracuję jako nauczyciel geografii w szkole. Natomiast na przykład ostatnią wystawę w Dobrzycy otworzył taki katalog, w którym jest mój artykuł, przede wszystkim Człowiek Tadeusz Kościuszko poza wizerunkiem bohatera, w którym opisywałam, czy znamy twarz Tadeusza Kościuszki, ponieważ te przedstawienia, które znamy, portrety, one nie są portretami z natury. Okazuje się, że my tak naprawdę tego Kościuszki na ulicy pewnie byśmy nie rozpoznali po rysach twarzy i jakby temu poświęciłam tutaj.
1: Ale on ma taką charakterystyczną twarz jednak, ma taką niesamowitą twarz ten Kościuszko, z tego co pamiętam. I chyba każdy
2: tylko
1: z nas pamięta.
2: Została stworzona przez artystów.
1: Aha.
2: Nie do końca to jest właśnie taka twarz, jaką Kościuszko miał, jak w rzeczywistości.
0: Pani sobie wyobrazi teraz Kościuszkę, który na przykład nie ma tej bujnej fryzury, którą jest przedstawiony.
1: No tak.
0: Wszędzie jest taki z pół profilu zazwyczaj. Czyli mamy teraz uczesanego, dość przylizanego gościa z włosami, zupełnie innymi niż znamy go, bez munduru i idącego sobie ulicą.
2: Fryzurę bujną akurat miał. To tutaj...
0: No
2: tutaj,
0: i to, już,
2: tak, tutaj troszeczkę...
0: Ja się już nie wtrącam, już niech tutaj znawczyni mówi.
2: Opisów współczesnych, tak, właśnie często zwracali uwagę na takie półdługie, rozwiane włosy.
1: No pan Marcin też ma takie chyba rozwiane włosy długie, z tego co zobaczyłam.
0: O, repy.
2: Tak, coś
0: repy to może nie. To nie jest sympatia i miłość Agnieszki do mnie, tylko do Kościuszki. Jestem załamany. Jeżeli to tak wygląda, to ja jeszcze dziś idę do fryzjera.
2: Nie nosił brody, aczkolwiek na niektórych rycinach przedstawiany jest z brodą, a nawet z wąsami.
0: Wąsami, tak. Mamy takie litografie z początku XIX wieku, gdzie jest przedstawiany z wąsami i z brodą. To są bardzo rzadko takie przedstawienia.
2: Ciekawe.
0: Ale ciekawe i takie w zbiorze u Agnieszki faktycznie są.
1: Zbiory pani Agnieszki są niesamowite. Tutaj wyczytałam, że prezentowane są wyjątkowe eksponaty, wypożyczone z wielu prestiżowych instytucji, m.in. Muzeum Narodowego w Gdańsku, w Krakowie, w Lublinie, we Wrocławiu, a także unikatowych kolekcji prywatnych Agnieszki Kowalczyk, Tomasza Skowronka i księdza Jana Słowińskiego i Marcina Zdrojewskiego. Wystawa.
2: To jest aktualnie trwająca wystawa w Dobrzycy. W ogóle nawiązała pani tutaj do tego, że Kościuszko był kompozytorem. Tą wystawę otwierał koncert trzech utworów skomponowanych właśnie przez Kościuszkę.
0: Bo nie tylko grał, ale i tworzył. To jest ciekawe.
2: Nie był on wirtuozem muzycznym, to i od razu sobie powiedzmy, ale no umiał komponować. Także taka artystyczna dusza. Malował, rysował.
1: No właśnie,
2: komponował.
1: Malował. Tak właśnie, jeszcze zapomniałam o tym, że on malował, że dobrze tańczył. No to świetnie, bo musiał dobrze tańczyć, jak z tymi kobietami tańczył.
2: W tamtym czasie posiadało się rozmaite zdolności. Nie wiem, czy właśnie nauka tańca nie była jednym z przedmiotów
0: w szkole rycerskiej.
2: Tak.
0: Znaczy było bardzo wiele takich... Żołnierz miał umieć tańczyć. To tak nie było, że sobie tylko jest żołnierz, idzie na poligon i strzela. Nie, on miał być wszechstronnie i miał też umieć się zachować przy stole. To tutaj było dużo rzeczy, których uczono. No oficerów tutaj przede wszystkim.
1: Kiedyś, ale że to naprawdę jest bardzo, że tak powiem, logiczne wytłumaczenie, że żołnierz powinien właśnie tańczyć, powinien grać na pianinie. Kiedyś też te panny z dobrego domu, to też przecież uczono najróżniejszych rzeczy, tylko głównie po to, żeby chyba później siedziały w domu i zabawiały swoją rodzinę, bo nic z tego jakby nie korzystały z tych umiejętności, ale je miały, posiadały te umiejętności.
2: Przede wszystkim szkoła rycerska miała kształcić elit, prawda? Ta elita z Polski zajmująca później różne wysokie stanowiska, no miała właśnie być również posiadać ogładę towarzyską, umieć się zachować.
1: To... Ogłada, wykształceni powinni rzeczywiście reprezentować się bardzo dobrze. Na ogół mieli bardzo piękne figury, takie bardzo ładnie się trzymali. Była to pierwsza część rozmowy z Agnieszką Kowalczyk i Marcinem Zdrojewskim. A za uwagę dziękuję. Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.

0: Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.
1: SBS po polsku. Na Facebooku udostępnij innym nasze materiały.
2: Komunikaty lokalne. Polski klub w Bankstown i Kujawy Sydney zapraszają na zabawę zatytułowaną Noc Świętojańska w sobotę 20 czerwca od godziny 19. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego wydarzenia, prosimy zadzwonić do Sandry, numer telefonu 0411 250 252. Noc Świętojańska w sobotę 20 czerwca.
3: Grupa kabaretowa i teatralna Vis-a-Vis prezentuje koktajl retro i odrobinę nowości. Występują Jolanta Komicz, Bożena Szymańska, Hanna Wiwatowska i Wiesław Rogoliński 21 czerwca w Bankstown o godzinie 15. Wszelkie informacje proszę dzwonić do Bożeny numer 0432 623 086.
2: Dział szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu webinariów metodycznych, literackich i historycznych, skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom o godzinie 19 w następujących terminach. 15 lipca temat wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni. 20 sierpnia temat sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga. Czas trwania każdego ze spotkań 75 minut, wykład 60 minut plus pytania i odpowiedzi 15 minut. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Polish Australian Youth Gathering serdecznie zaprasza do udziału w projekcie Polonia ma talent, pokazie talentów młodej Polonii w Australii. Jeśli śpiewasz, tańczysz, grasz na instrumencie, uprawiasz sport, to wydarzenie jest właśnie dla Ciebie. Do udziału zapraszamy osoby występujące solo do 30 roku życia, pochodzenia polskiego oraz zespoły, w których przynajmniej jeden z członków jest polskiego pochodzenia i nie ukończył 30 lat. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 sierpnia, a wielki koncert finałowy odbędzie się 21 listopada. Więcej informacji znajdą Państwo w mediach społecznościowych Polish Australian Youth Gathering lub pod numerem telefonu 0490353111.
4: Zrzeszenie Nauczycieli Polskich z radością informuje, że wszystkie formalności związane z Funduszem Wsparcia dla Maturzystów Języka Polskiego w Australii, czyli z powołaniem Fundacji imienia Elżbiety Raczkowskiej, są już zakończone. 6 milionów dolarów zostało przelane na konto Equity Trust i Fundacja Elżbiety Raczkowskiej już działa. Formularze zgłoszeniowe dla tegorocznych maturzystów języka polskiego są dostępne u nauczycieli polskich klas. Formularz można także otrzymać bezpośrednio od Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii pod adresem kontakt, pisane przez C po angielsku, at Polish Teachers Association, jeden wyraz, .org.au. Osoby zainteresowane uczeniem się polskiego i zdawaniem matury z języka polskiego w Australii również mogą się kontaktować ze zrzeszeniem pod tym samym adresem contact@polishteachersassociation.org.au. Marianna Łacek w imieniu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii.
2: Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej zaprasza dzieci i młodzież z Australii do udziału w konkursie 100 lat, które łączy Polskę. Kolej w oczach młodej Polonii. Konkurs organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026 polskich kolei. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach artystycznych i wiekowych. Kategoria plastyczna od 5 do 18 lat, kategoria literacka od 10 do 18 lat, kategoria multimedialna od 10 do 18 lat. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę.

0: Termin nadsyłania prac 16 sierpnia 2026 roku. Ogłoszenie wyników 1 września. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez ambasadę RP w Kamberze, konsulat generalny RP w Sydney i Polskie Koleje Państwowe. Szczegóły oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie www.polisheducation.com.au/aktualności.
1: Słuchaj polskich programów Radia SBS na żywo o godzinie 14:00 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele. Słuchaj nas w radiu na stronie internetowej sbs.com.au/polish, w telefonach komórkowych, w telewizji cyfrowej przez aplikację SBS Audio App, na YouTube oraz przez inne aplikacje podcastowe, a także na Facebooku na stronie SBS Polish. Audycje SBS Polish po polsku słuchaj w Australii i z każdego miejsca na świecie.
2: Let's play football.

Cóż, pomału nasza audycja dobiega końca, ale jeszcze nie tak zupełnie. Chciałabym oczywiście jeszcze raz wspomnieć przy okazji tej wspaniałej piosenki, że wszelkie jakby relacje z Mistrzostw FIFA 2026 będą mogli Państwo wysłuchać w radiu oczywiście podczas naszych audycji, a także będziecie mogli się zapoznać z nimi na naszej stronie internetowej i oczywiście na Facebooku. A teraz jeszcze taka mała ciekawostka. Mianowicie dzisiaj, 17 czerwca, również obchodził swoje urodziny znany aktor filmowy, teatralny i telewizyjny Michał Żebrowski. Dyrektor teatru Szóste Piętro w Warszawie i jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów teatralnych. Zyskał ogólnokrajową rozpoznawalność dzięki wybitnym rolom w klasykach literatury, takich jak Pan Tadeusz czy Wiedźmin, czy Ogniem i Mieczem. I na zakończenie chciałabym Państwu, chciałabym, żebyście wysłuchali mojej ulubionej piosenki Dunka na dwojga, która właśnie pochodzi z tego filmu Ogniem i Mieczem, gdzie Michał Żebrowski grał Skrzetuskiego. Także posłuchajmy. Ja się z Państwem oczywiście żegnam. Dziękuję bardzo za uwagę, Joanna Borkowska-Surucić. Przypomnę też, że podcast, który dzisiaj słyszeliście, pierwszą część tej serii Śladami Historii Polski, będzie oczywiście dostępny, oprócz tego, że na naszej stronie internetowej, to następna część będzie emitowana w następnej audycji. Także zapraszam serdecznie i dziękuję za uwagę jeszcze raz i życzę miłego popołudnia. A oto piosenka.